0: Okwa mera o
1: webiela ekele mara jupe na vesu seven erenge eden god native bonine oda the god na for jesus mara da sone ke joba binja yokta mama
0: ya bora ya yone ke school da so
1: o we mai to sina tam kwan ke
0: ran
1: aria ai ara yo shuku ire kwa se ni mo biai ai bunja jamu terozi we mari wala run ke kwese mwai
0: Kamuro bindi ni ne kwalo no garu aga.
1: Tena ebere nke chukwa azu ike na ndokwa.
0: Kamuro bifazu ike na ndokwa.
1: Amen.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Ito adis na kita na ebere nwebe bame.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Ito adis na kita na ebere nwebe bame.
0: Oitodwina na wana monso.
1: Ito adis na kita na ebere nwebe bame.
0: Angelu nke shuku.
1: Gibo ya nchenken. Nchura zana pa.
0: Na
2: ekpere a bịara gị site na nkwado Obi FO Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.